0: paso, aquel del paso peruano.
1: Zvuk na štiklama. Muzika kroz ženske glasove koji...